0: 500 Ghana cedis. 1X games. Agodie ahodo ahye homa. Bebia wo biara.
1: Gambling wey true. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie dum wache. Gaming Commission of Ghana agen kratu yatum.
2: Asuo kwabene sije kan yampa wasio nipa nye asuo ubu onie enunti ukasati akomfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono enesesenke frene se onyami nipa ukona suo ya onye afare bobby force onkasato nku.